0: Luego, uf. Ama, a ver si, estaba con Enrique y eso me va a salvar.
1: Está jodido.
0: ¿Tú crees?
2: U nastavku programa TK Radija možete pratiti podnevne vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona.